Svetuje žen za muziku. Co za myslicka? Ideja za ten międzynarodny akcijski žen žo sledk na US-amerikańskiego violinista Yehudi Menuhin. Słyszmy muzikaria ou ako solista koncerta za violinu a orkestr i mol opus 466 komponista Felix Mendelssohn Bartholdy.

taki wielki nadałk niamerzo nichten zveno zjeś sam. Organizacja, ketaraż szczycy za Światowym Dniem Muzyki, je miazy Narodna Muzykowa Rada, International Music Council. Żywiśna 107 astrżaścia je US-amerykański muzykowy wiadomnostnik Charles Ziger naraził założyć miazy Narodny Muzykowy Instytut, z tym jak się na całym świecie koordynirować aktywity na pelu muzyki. To je była zaprytka inicjatywa za mier, a za zbliżenie narodu. Z politickiego petperu US dyplomatie a brazylskiego muzykowego wiadomnostnika a dyplomata Luis Eto Correa de Azevedo su se steju nastupnościu obrosili na UNESCO. Na to, że UNESCO zgromadziła pet przewidom swojego tencasnego przedsedaria Jemi Tori Budé, żywiśnaściostu wesmasterżaścia ekspertu, aby obradowali w tej idei. Przytom su używali ustawki za Międzynarodną Muzykową Radu. Żywiśnaściostu su założyli UNESCO urażowański gremium k przeszaniam muzyki. Pierou niewetwisne je Międzynarodne niejknieżarstwowe organizacje je przy głównym sedle UNESCO w Paryżu we francuskiej.

Już przy założeniu Międzynarodnej Muzykowej Rady Susy zaprzygnuli niektóre aktyry, tak na przykład tego spela ludowej muzyki. Organizacja ma szakę internacjonalne, a nacjonalne struktury. Wena jest zastupiona we 150 krajach na wszakich kontynentach. Ako Międzynarodna Muzykowa Rada sama groni, zastupuje wena 1000 organizacji, a 600 milionów ludzi.

Regionalne kubki w Afryce a Europie zmężnił uwijanie regionalnych programów a aktivitów. Te regionalne rady są gremiem Międzynarodnej Muzykowej Rady, kęć przynosują k uwisiu regionalnej agendy. Wenidej stajsi dostatka aktivity, ketareż wedpowiduju petrebam, mężnościam a zamieram członków a partnerów Międzynarodnej Rady w ich regionie. Za Europu a Afryku są już tego wesebne transnacjonalne struktury. Afrykańska Muzykowa Rada, African Music Council na przykład, zasadziuje się miazy drugim za umienu miazy kulturami w Afryce. Jej cel, cytat, ukrzusić centralną rolę muzyki w żywieniu narodu, spiechować afrykańską kreatywitu a podpierać umiejstwo, ketareż znani we identycie narodu, a przynosuje k ich integracji. Sedło 2009 się założone Afrykańskiej Muzykowej Rady je w Brazzaville w Republice Kongo. Wedema 27 członków w głównym są to Nacjonalne Muzykowe Rady wszakich

toga je jasne, aż jos muzykowe żywienie na afrykańskim kontynencie uwijało cało inac. Tradycjonalne muzykowe formy grają wielką rolę, a wiele rakość afrykańskiej popowej muzyki rozumnie opisowałaś, liebda zamierzasz. Wed tego szyknego dostania musowu w Europie przecy iści przymało. To samo płaci się wie za drugie światowe regiony. Trinity College w Londynie jose rozestajał z przestrzeniem, jak by to megali zmienić. A wen na przykład narazio zestajić za światowy dzień muzyki międzynarodną liścinu ze zjaseś titelami ze wszakich krajów, a ju rozszerjaś. A to se rozumieją, digitalne medie zmęźniją nam w principie poznać każdy czas, każdy żanr muzyki. A szmegu tego muzykowe style z drugich regionów byś na ten part popularne, pokazują fenomen K-pop z Korei. Żyńca słucha cała generacja koreańską popową muzyku, a to tak w Europie.

Międzynarodna muzykowa rada Josewet swego Nastasia zawizała używać szykne drogi za szerzenie muzyki. Gaż cytamy akcyjski plan, nie możemy se pak dooborać za siścioju, aż Jose to w zinsaśnę czasu dopołnie zmieniło. Tam se powyda w koncertach, przednoskach, a ubiżowaniach, w kolaboracjach z drugimi szpartami, w radiu, telewizji, a casnikach. Wiele z tych przystupów liebda zinsa dojśpio iści w Europie młodszy publikum. W drugich światowych regionach z drugimi tradycjami a historyckimi uwisiami na ten part liebda ubuził zajm za europejską muzykową kulturą. Wetom, aż jest idea muzykowych rado upokazała jako dobra, a weni słyszają zinca na przykład w Niemskiej k najważniejszym akterom na pelu muzyki, jose idea Światowego Dnia Muzyki liebda ustatkowała.

Słaby uspiech Międzynarodowego Dnia Muzyki ma takie cynić z jego konkurencu, Fête de la Musique. Świeżyn muzyki ma cało inakszy, a wytwierdzony zamiar. Każde lato, 1 a 20 junia, na dniu kalendarskiego zachopienia Lesia, ustupują amatorskie a pewołańskie muzykarie, performer na pelu muzyki, DJ a drugie w zjawnym rumie, bez honorara. To se takie krytyzują, dokulaż przybiera za 6, aż muzykarie nie trybają za swoje dzieło 1 honorar. Ale przede wszystkim w Europie jo ten koncept wielki uspiech. Zachopił Joseph Fit de la Musique 1902 w Paryżu ze świeżynią na drodze. Miastem płasi wen ako niewietrzy muzykowy świeżyń świata. Lietosa, jota inicjatywa w Niemczech zwieściła nowy rekord z więcej ako 180 miastami a gminami. Jednak 4 miliony ludzi su oglądali na koncerty. Na już 180 koncertach jest ustatkowało 5-40 tysiąc muzykarków a muzykariów. W miastach jako Berlin słysza Fête de la Musique Jinsa do koncertowego programu miasta.

trebamy gledajući na to do całego Międzynarodny Dzień Muzyki, jo, ale jo drie najlepsze wetegrono. Z modernymi konceptami, a przedewszym z digitalnymi mediami, możemy ten prosty koncept lepta przyrównować. A tak Międzynarodny Dzień Muzyki zepiera się we głównym na dobrowolny angażament. Lec rovnož jo nosar Międzynarodnego Dnia Muzyki, niekniżastwoła organizacja, by miało zmys toś ten projekt politizirować. To groni zwiesk a kraje by dejali se na każdy pad przyobrosić tomu przez UNESCO podpieranemu projektuju, a używać gieźbu, daś muzyku, słyszać a dożwić. To same by było mężne za drugie szparty kultury. Svěženě jsou přibírající lichy dny, za ketareš grajo ta pšava gežba lepta ešti rolu. Rovnocasně filuju pozitivne zvězujúce čojenia, žež přižo tovarišnosť gromadu, aby napšadu něco svěšila. A myslická, až to se čoj na samském dňu také v druhých krajach má mecný pevapk. A také z perspektívy serskej muziky by dejali užvaš také formáty, aby peušili výrobnosť. Veterédne je ideje Jehudi Minuins, až k pšalému Międzynarodnému dňu muziky, jo pak ešte daloká droga.

Z tymi zukami, z ciesieje sajzby, finale. Allegro vivacissimo, koncerta za violinu a orkestra D-dur opus Pesz Aciżascha Petra Czajkowskiego, jo końc naszego żyńcajsznego muzykowego ustrzewania. Sebastian Ilikowski-Winkler jo przedstawił światowy żyń muzyki, a jo był tylko sam za mikrofonem. W szyknych muzykowych kusach jo grał violinist Jehudi Menuhin, pod któregoż wiednictwom jo se światowy żyń muzyki założył. Komponisty twórbu, akosčo słyšali, su byli Felix Mendelssohn Bartholdy, Philip Glass, Ernest Chausson, Ravi Shankar, Prior Reinier, Ralph Vaughan Williams, Ludwig van Beethoven a Jean Sibelius. A nint zmínime zase náš muzikový smír na serský pop Jana Winklerojc za nás zpívá.

Nazima jose zachopiła a z takim doba wichoru a stormu. Toż mamy żynca za was w naszej muzyce tyżynia, kotaraż se wienujo nazymskim koncertam spił wicha. Wen bazirujo na basni Wicho wet mine Witkoitz. Tam se obspiwa Nazima omje knione struse szamne wichor, kotaraż przez kraj goni. Nagrawały a interpretirowały z tej ten spiu Walburga Wałdzic a Izabela Kauduńska za swój nowy projekt Zaminu.